0: Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Wrócimy do ataku nożownika w Jastrzębiu Zdroju. Tym razem chodzi o podrabianie karty zgonów pacjentów. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trudne, upalne warunki pracy kierowców miejskich autobusów. Powiemy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju wszedł z nożem do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował pacjentów i personel. Obezwładnił go poszkodowany medyk. Motywy działania mężczyzny są dopiero ustalane, a więcej szczegółów zna nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
1: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
2: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
1: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: A w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia i śląskie oddziały NFZ-u pozostają w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, Dyrekcją Szpitala i odpowiednimi służbami. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu od osoby, która widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się śledczy?
3: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
0: A Szpital Południowy był głównym tematem sesji Rady Warszawy, na której prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn, którzy mieli wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych. Zleceń nie zrealizowali albo nie ukończyli.
4: W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.
0: Mówił Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji, która prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Coraz mniej dzieci w zakopiańskich szkołach i przedszkolach. Sytuacja robi się poważna, dlatego Urząd Miasta zlecił audyt placówek oświatowych. Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz miasta.
5: Drastycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. Dla przykładu w przedszkolu numer 9 jest o 41 dzieci mniej planowanych na ten najbliższy rok szkolny niż było jeszcze w roku szkolnym 2024-25, a w przedszkolu numer 3 o 29 dzieci mniej.
6: No skoro w zeszłym roku mieliśmy 200 urodzeń, a 300 zgonów, no to liczba ludzi się zmniejsza, no i liczba dzieci jest katastrofalnie mała, ja bym powiedział. Moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby mieć oświatę na wysokim poziomie, natomiast no w ograniczonym zakresie.
0: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz. Wydatki na oświatę w Zakopanem to 68 milionów złotych rocznie, to 1/3 całego budżetu miasta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Upały odsłoniły problem kierowców miejskich autobusów i tramwaju.

0: Mimo że jest bardzo gorąco, nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
1: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
0: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
2: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
0: Dla przykładu, we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: A dzisiaj bardzo nietypowa Agnieszka Morawska, dzień dobry.
0: I Justyna Bieniek.
4: Zapraszamy z Justynką do 10, a ze mną do 11. Oto One Hands Up na początek tej godziny.

0: Viva Forever Spice Girls w Radiu Plus. Poranek 12 minut po 6. Jak to rano wstaje, ten jest bardzo dobrze poinformowany. Zaglądamy do kalendarza. 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. A, pani Pelagia, czy pani jeszcze może? Proszę wybaczyć, ale zawsze będzie mi się to kojarzyło z Kabaretem Tej i Bogdanem Smoleniem. A dzisiaj, 26 czerwca, urodziny obchodzą m.in. Krzysztof Baranowski, kapitan Krzysztof Baranowski, polski dziennikarz, pisarz, ale żeglarz, który urodziny prawdopodobnie spędza na morzu, bo wypłynął w kolejny rejs. Paweł Małoszyński obchodzi dzisiaj urodziny, ale także Garu i Chris Isaac. I więcej na ten temat na pewno opowie Marek Sierocki w Przebojowej Poczcie dziś po 12. A teraz już czas na Ewangeliarz.
1: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich.
2: W dzisiejszej Ewangelii warta podkreślenia jest postawa trędowatego. Trędowaty w relacji do Jezusa jest bezpośredni. Ma w sobie jakieś pragnienie uzdrowienia. On chce być czysty. On przez to też jest bardzo naturalny względem Boga. Może dzisiaj te słowa trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powinny stać się naszą modlitwą. Panie, jeśli chcesz, mogę być czysty. Panie, proszę, zdejmij ze mnie jarzmo grzechu, które utrudnia mi patrzenie na drugiego człowieka, które utrudnia mi poznanie Ciebie, które utrudnia być mi szczerym i prawdziwym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Niech to będzie nasza dzisiejsza modlitwa.

Wasting My Sobriety, Tanita Tikaram w Radiu Plus, poranku Radia Plus, 26 czerwca w kalendarzu, dzień, na który niektórzy czekali od 1 września ubiegłego roku. Jednak zanim tak już zupełnie rozstaniecie się ze szkolnym plecakiem, taka rada, proszę zajrzeć do niego i sprawdzić, czy nie ma kanapek albo czegokolwiek w śniadaniówce, żeby później 1 września nie tłumaczyć się, że to był eksperyment na biologię przeprowadzany. 27 minut po 6 na zegarze. Gdy się gdzieś spieszycie, to spieszcie się powoli. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Dzisiaj bardzo upalny dzień przed nami.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych, ogłosiły tamtejsze władze. Akcja ratunkowa trwa, w Caracas i pobliskim stanie La Guajria nadal szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Tymczasem z całego świata już płynie pomoc, wsparcie zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Hiszpania, Meksyk i Salwador. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego. Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewni awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 27 minut pozostało do 7. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Honey, honey i Abba. Teraz w Radiu Plus.

Estera Ciao Ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut pozostało do 7. Kto rano wstaje, ten na przykład wie, jak wygląda w tym momencie dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ona jest już w pełnym rozkwicie, czyli właściwie nie w pełnym, ale zaczyna rozkwitać i przez całą noc był otwarty ogród botaniczny. Dzisiaj od 5 rano wstały, wylapiają się kolejne kolejki już do kasy, żeby wejść do tego ogrodu, do tej maleńkiej szklarni, żeby zobaczyć, jak rozkwita to dziwidło. Nikogo nie zraża zapach, bo jeżeli wiecie, jak pachnie zgniłe mięso, no to prawdopodobnie wiecie też, jak pachnie dziwidło olbrzymie. Jednak odurza ono nie tylko zapachem, ale i wyglądem, dlatego sporo osób chce je zobaczyć i jeśli zapach was zniechęca, to możecie sobie to wszystko obejrzeć na transmisji live na YouTubie. Dziwidło olbrzymie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Widać mnóstwo osób, które przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie przy dziwidle. Niektórzy zatykają nos, inni się tym w ogóle nie zrażają, więc być może jeszcze nie pachnie tak bardzo, jak powinno. 18 minut do godziny 7.

0: Enia i Jolinoko Flow w Radiu Plus o poranku na zegarze 7 minut do 7. Czas przypomnieć sobie, co wydarzyło się 26 czerwca. A to przypomni Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Tego dnia w roku 2000 święty Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. A 7 lat później Benedykt XVI zatwierdził zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów. 26 czerwca 2001 roku święty Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji człowieka, którego nazywano księdzem dziadów i lwowskim bratem Albertem. Zygmunt Gorazdowski, bo o nim mowa, urodził się w Sanoku i właściwie całe życie toczył boje z gruźlicą. Z gimnazjum uciekł, by walczyć w powstaniu styczniowym, ze studiów zrezygnował, by wstąpić do seminarium. Jako ksiądz przecierał szlaki wielu dzieł charytatywnych. Zapoczątkował we Lwowie coś, co dziś znamy jako Okna Życia – zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Ponadto zorganizował dom dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych, internat dla ubogich i polsko-niemiecką szkołę świętego Józefa. Od 17 lutego 1884 roku pomagało mu osobiście założone Zgromadzenie Sióstr świętego Józefa. 23 października 2005 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym i była to pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu.

0: Radio Plus.
1: Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła nadal wstrzymany. To po wczorajszym wypadku zderzyły się dwa pociągi. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Na koniec będzie też apel leśników. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Wczoraj w okolicy stacji kolejowej zderzyły się dwa pociągi. Polregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa.
2: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była przyczynona jak obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje Wojciech Zeszot z pilskiej policji. Okoliczności zdarzenia już ustala specjalna komisja. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła cały czas jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki, do której doszło niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, kolejna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
3: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiSu i Lewica. A głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem, byłym koordynatorem SOR-u w placówce, a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
7: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
8: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
1: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Nie zostawimy żadnego górnika z kopalni Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się wczoraj uroczyste pożegnanie. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
9: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
1: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto katowicką kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
10: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
11: Czego lepiej nie robić w lesie?
10: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
1: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja już teraz jest bardzo poważna. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

Gloria Gaynor w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 13 minut po siódmej. Pytanie mam bardzo ważne. Zaznaczę oczywiście, że to nie jest moje pytanie, ale pytanie, które pojawiło się w internecie i może wy pomożecie je rozwiązać. To jest tak, jak to jest z tym praniem? Czy można rozwieszać pranie, które trzeba wcześniej, rzeczy, które trzeba wyprać w 30 stopniach, czy można rozwieszać w 37? I to jest bardzo ważne pytanie. Chociaż z drugiej strony, jeśli się coś zbiegnie, to można zawsze powiedzieć właśnie, jeżeli w coś się nie zmieścimy, to można powiedzieć, że zbiegło się w praniu. Bardzo gorący dzień przed nami i będę to pewnie powtarzać kilka razy, ale pamiętajcie nie tylko o sobie, ale też o zwierzętach, o swoich czworonogach, ale i ptakach. Warto gdzieś wystawić im poidełko tak, żeby mogły na chwilę przycupnąć, żeby odpocząć i ugasić pragnienie.

I powiało wakacjami Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje, a właśnie to jest taki poranek wyjątkowy dla wielu. Ruch mniejszy na ulicach, nie wszyscy pędzą do szkoły, żeby zdążyć, bo dzisiaj ten dzień ostatni szkoły, tylko jeszcze odebrać świadectwa i można pakować się na wyjazd, na kolonie, być może gdziekolwiek. No i też pytanie do Was, czy Wy pamiętacie swój ostatni dzień roku szkolnego, czy był jakiś to wyjątkowy czas, czy cieszyliście się bardziej w ten ostatni dzień czerwca, kiedy rozpoczynały się wakacje, czy może 1 września, że znów spotkacie się z przyjaciółmi ze szkolnych ławek. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Czekam na Wasze szkolne wspomnienia, które kojarzą się z tym zakończeniem roku szkolnego właśnie, a do oddania mam coś, co na pewno przyda się w wakacje, na urlopie nad morzem. Ręcznik plażowy od Radia Plus.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś drugi dzień gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Do Gdańska nie przyjechał prezydent Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Sfyrydenko. Jak zaznaczyła, w ciągu 2 dni strona ukraińska oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Podziękowała też Polakom za wszelką pomoc. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińska dotyczy 5 osób, 3 odpowiedzą za kradzieże, 2 za paserstwo. Do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia.
1: Oskarżenie, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 zamknięte skrzynie. Po otwarciu jednej z tych skrzyń okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Nie wiedząc, co z tym zrobić, porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
0: Mówiła Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023. To jeszcze Watykan, gdzie dziś rozpoczyna się 2-dniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak zapowiedziano, prace zgromadzenia kardynałów będą koncentrować się m.in. na sytuacji geopolitycznej na świecie, poszukiwaniu dróg dialogu na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i na wewnętrznych kwestiach Kościoła. Ważne zadanie otrzymał kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszą sesję otworzy rozważanie biblijne wygłoszone przez krakowskiego metropolitę.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 27 minut do 8. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nie spoczniemy i czerwone gitary teraz w Radiu Plus.

Chesney Hanks, The One and Only w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 20 minut do 8, a w taką pogodę jak dzisiaj i w ogóle latem w czerwcu, gdy przechadzamy się przez park, czujemy ten fantastyczny zapach i od razu nam się przypomina fraszka Kochanowskiego na lipę i gdy jest właśnie tak gorąco, to właśnie można usiąść pod liściem lipy, odpocząć sobie, liczyć na to, że nie dojdzie do nas tu słońce. Ale jeśli nie mamy lipy, to być może mamy swoje ogródki i też jest tam cień. I przypominam, że nasza zabawa, która przez cały miesiąc niemal trwała w Radiu Plus, dzisiaj będzie miała swój finał. Twój zielony zakątek. Sprawdzimy, czyj ten zakątek jest najpiękniejszy. Po 14 dowiemy się, kto zdobędzie 5000 zł. No a ci, którzy się nie zgłosili w tym roku, proszę pielęgnować ogródki i może w przyszłym roku się uda.

Sigma w Radiu Plus na zegarze 6 minut do 8. Bardzo ważna wiadomość dla kierowców podróżujących przez powiat Zgierski. Na drodze łączącej Mąkolice ze Strykowem doszło do poważnego uszkodzenia nawierzchni. Jak informują władze miasta, miejscowości, droga pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. I ta dziura ogromna, która powstała w drodze, to wszystko wina bobra. A właściwie bobrów, których w okolicy jest mnóstwo i to one prawdopodobnie przez lata sobie szykowały schronienie, wykopały tunel, woda podmywała i tak doszło do zawalenia się jezdni. No i teraz tak, w tym kraju to trochę tak jest, że wszystko bobry obwiniamy, no ale bez bobra życie byłoby też trudne, więc dobrze. Jeżeli jedziecie tamtędy, to pamiętajcie raz, że uważamy na bobry, a dwa, że droga jest zamknięta. A jeśli wybieracie się już na wakacje na przykład, to nie zapomnijcie napisać do nas o swoich wspomnieniach dotyczących końca roku szkolnego. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o te wspomnienia i do oddania mam coś, co na pewno w wakacje się przyda albo na urlopie, czyli ręcznik plażowy od Radia Plus. To tylko tango i ma nam teraz.

0: Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili, przypomnijmy, zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu Orderu Orła Białego.
2: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
3: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
2: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnijmy, lekarz placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
0: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, to nie jedyna propozycja, która leży na stole.
4: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
0: Zdaniem szefowej resortu problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. W wiadomościach Szczecin w związku z falą upałów władze miasta zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
5: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
0: Mówiła Agnieszka Kowalska-Trutę z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: To na koniec jeszcze mundial. Turcja wyrwała wygraną z USA. Już wcześniej straciła szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu Turcy długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie w Radiu Plus. A kto wie, może w tym roku jakaś prześliczna wiolonczelistka też komuś w głowie zawróci. Koniec roku szkolnego, początek wakacji i o wasze wspomnienia dziś pytam. Marcin w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, napisałeś, że twoim ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa jest pierwszy dzień wakacji, pobudka bez budzika i świadomość, że ma się przed sobą 2 miesiące wolnego. To był smak prawdziwego dzieciństwa, więc spróbujmy teraz się przenieść do tego czasu i pomyśl sobie, że dzisiaj jest ten dzień, że nic nie musisz i co chcesz zrobić?
1: Takie wspomnienia, których człowiek nie czuł od lat. Aha. Co bym zrobił? Po prostu bym wstał, wyszedł do parku, gdzie nogi poniosą, jak właśnie za dzieciaka.
0: Ach, no to mam nadzieję, że uda ci się chociaż na weekend tak zrobić, żeby sobie pomyśleć, że masz wakacje i to jest ten moment, w którym możesz po prostu pójść i nic nie robić. A od nas prezent, który w wakacje mam nadzieję się przyda, latem się przyda, ręcznik plażowy od Radia Plus. Bardzo proszę.
1: Jak najbardziej. Mogę kogoś podrobić?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, słuchaczy Radia Plus, mojej ulubionej stacji, którą słucham od lat.
0: Bardzo nam miło, polecamy się każdego dnia, w wakacje też. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na zegarze teraz 13 minut po 8:00.

and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A propos garden, to gdy patrzymy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków, no to niektórzy mają ogromne kompleksy w redakcji, ponieważ tarasy, ogrody zaniedbane, nie ma czasu, żeby się tym zająć, a wasze takie piękne, wypielęgnowane, nawet jeśli jest trochę nieładu, to jest on zaplanowany, żeby to wszystko wyglądało wspaniale. A przypominam, że dziś finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Po 14 dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. A na zegarze teraz 27 minut. Po 8 Marek Grechuta, będziesz moją panią. Będziesz

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Siedlcach. Wieczorem z okna jednego z domów jednorodzinnych przy Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie. W momencie wypadku w domu przebywała matka dziecka, była trzeźwa. Dopiero wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz, a to po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, kończy go blisko 5 milionów uczniów. Swoje świadectwa szkolne odbierze 396 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie będzie dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka. I smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Daniel Castellani, były trener reprezentacji Polski siatkarzy. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 27 minut pozostało do 9. Suzanna Jarosz-Kompany teraz.
2: To sit together on the sofa.

your time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

It's Raining Men w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Szkoda, że pogodynki nie wymyśliły jednak, nie zaśpiewały o padającym deszczu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to padać ze zmęczenia w taką pogodę będziemy raczej wszyscy, nie tylko mężczyźni. Ale czasami dobrze jest ze zmęczenia paść po aktywnym wysiłku fizycznym, po prostu po aktywnościach fizycznych i właśnie do tego będziemy zachęcać, a raczej będziemy pytać Was o to, jak to z tym ruszeniem jest u Was. Pytanie właściwie do Was to będzie takie, jak jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna. I to już od poniedziałku startujemy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz, a do zdobycia między innymi rakieta, a także lekcja tenisa z Kasią Kozimor. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Kasia Kozimor, spokojnie, Kasia wróci w poniedziałek.

Be My Baby, Runet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A są tacy, którzy wykorzystaliby tę piosenkę na przykład do tego, by rośliny lepiej rosły. I wiem, że wśród Was są tacy, którzy z roślinami rozmawiają, śpiewają im po to, żeby one lepiej rosły. No i potem są też efekty. Przykładem są Wasze zielone zakątki, których mnóstwo w tym roku musieliśmy przejrzeć, żeby wybrać ten jeden najpiękniejszy i to się dopiero wydarzy. Dzisiaj po 14 poznamy finalistę naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Przypominam, że 5000 zł trafi do kogoś, kto w tym roku spróbował swojego szczęścia i pokazał nam to, co wypielęgnował w tym roku, albo może przez ostatnie kilka lat. Więc finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek to już dzisiaj, po 14. Janek Pasterski będzie miał przyjemność wręczyć szczęśliwcowi tę nagrodę właśnie. Ale a propos ogrodu, Fool's Garden, Lemon Tree, teraz w Radiu Plus. 5 minut pozostało do 9:00, o 9:00 wiadomości.

0: rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
1: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
0: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi. I biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, o większej liczbie ofiar mówi też w rozmowie z nami strażak specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak wiele razy brał udział w takich właśnie akcjach. Rozmawiał z nim Mateusz Chłystun. Co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w takich poszukiwaniach?
2: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
3: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
2: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
3: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
2: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guajira. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
0: O modlitwę i wsparcie dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi zaapelował przewodniczący Polskiego Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego staje się faktem. Uczniowie odbiorą świadectwa i oficjalnie rozpoczną ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się teraz z naszym bydgoskim reporterem. Przed jedną ze szkół jest Dawid Olszewski. Dzień dobry.
4: Tak, jestem.
0: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Powiedz, jaki nastrój panuje w szkole?
4: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to z kolei wyjątkowy dzień. Po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
5: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
6: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
4: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
6: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
4: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
0: Dawid Olszewski, dziękujemy, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: To na koniec zaglądamy jeszcze do Szczecina. Miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskim termometry pokażą od 30 do nawet 39 stopni. W Szczecinie można schłodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
8: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
0: Mówiła Hanna Bieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W mieście można też znaleźć kilkanaście poidełek z zimną wodą.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jeszcze, żeby podgrzać atmosferę, Fancy Flames of Love na początek 9. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

Ricky Acovelli i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o Acapulco, to sprawdziłam temperaturę 33 stopnie, a mało imponujące, jeśli popatrzymy na to, jaka temperatura zapowiada się w weekend u nas. 40 stopni w niektórych miejscach, więc nie potrzebujemy Acapulco. No, może jednak tej wody, która jest morskiej, to jednak by nam się trochę przydało więcej. Ale zdecydowanie temperatury mamy już tropikalne i trzeba sobie z tym radzić. O pogodę też będę dzisiaj pytać, ale nie tylko. A 691 141 141 to numer dla Was w każdej sprawie.

Round w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Ewa napisała, że dzisiaj ze mnie ranny ptaszek i dodaje, że wstawanie jest masakryczne, chociaż sama to robię, ale zdania nie zmienię. Z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy muszą wstawać o świcie, a tego nie lubią. Tak, dzisiaj taki poranek w Radiu Plus nietypowy, ponieważ od 6 się słyszeliśmy. Ci, którzy do nas teraz dołączyli, no to już wiedzą. Ale to była tylko wyjątkowa sytuacja. Kasia, Tomek wracają już od poniedziałku. Właściwie to Kasia, bo Tomek na urlopie, więc tak, ale a propos wstawania wczesnego, no to może troszeczkę jednak pośpimy. Sen o Warszawie i Czesław Niemen teraz.

Comment ça va w Radio Plus, lato z notą nostalgii już trwa. Właściwie jeżeli pytamy comment ça va bien, trzeba odpowiedzieć, ponieważ mamy piątek, 26 czerwca w kalendarzu. Być może niektórzy z Was właśnie pakują walizki, bo jutro wyruszają na urlop. A nawet jeśli nie, to będzie chwila do tego, żeby trochę odetchnąć. Przecież weekend jest od tego, żeby odpoczywać. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Abba i Fernando.

0: Radio Plus.
1: Wszedł do szpitala pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o sprawcy ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostry spór trwał do rana. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma absolutorium. Fala ekstremalnych upałów przed nami. Taka pogoda może być też niebezpieczna w górach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-letni mieszkaniec wszedł z nożem w ręku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zdroju. Przypomnijmy,

0: przyczynę, bo są na pewno złożone, nie jedno wariantowe i wtedy działamy.
1: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana, tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady właśnie nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw były m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał się gęsto tłumaczyć ze skandalu w szpitalu południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
2: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
3: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe czy nie, to wyjaśni prokuratura.
2: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
4: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
2: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach bardzo uroczyście dzisiaj. Uczniowie opuszczają szkolne mury i rozpoczynają dwumiesięczną labę. Większość odebrała już świadectwa.
5: Jest się czym pochwalić?
6: Nie.
5: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
7: Średnia 4-23. Jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
5: Teraz można już się skupić na wakacjach.
7: Na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
5: Wzruszający moment?
7: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
5: Przed wami szkoła średnia.
6: Tak, no.
1: Do jednej z podstawówek w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami fala ekstremalnych upałów. Te mogą być poważnym zagrożeniem w górach. Według prognoz w weekend termometry w Zakopanem pokażą około 30-31. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów 20 stopni. Ale przy pełnym słońcu, właściwie bez cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór to prawdziwe wyzwanie, ostrzega ratownik TOPR-u Kuba Chornowski.
9: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
10: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
11: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej. Na osobę oczywiście.
9: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
1: Woda to podstawa, ale trzeba też pamiętać na przykład o nakryciu głowy. Przyda się także coś cieplejszego i przeciwdeszczowego, bo pogoda w górach szybko się zmienia.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Never Ending Story i niemal w Radiu Plus lato z nutą nostalgii już za pasem. Na zegarze 21 minut po 10, a gdyby wakacje mogłyby być taką niekończącą się historią, to jak mogłyby wyglądać takie wakacje, które trwają w nieskończoność? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, jak mogłyby wyglądać te niekończące się wakacje w Waszym wydaniu. A do zdobycia ręcznik plażowy od Radia Plus. Około 5 minut czekam na wiadomości, więc czasu niewiele, ale liczę na Waszą kreatywność i szybkość.

Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Zapytałam dzisiaj o to, że o takie idealne wakacje bez końca według Was. No i mnóstwo wiadomości przyszło na ten temat. Góry, morze i Karol napisał: wakacje bez końca, bezludna wyspa, na której budowałbym dom i wszystko, co mogłoby umilić mi czas. Ale tak naprawdę nie da się mieć ciągle wakacji. Choć fajnie jest czasem nie robić nic, to jednak na dłuższą metę za pracą się tęskni. A poleżeć na plaży od czasu do czasu uwielbiam, tylko że po dwóch dniach szukam już, co można byłoby zrobić. No i jest coś w tym, że za dużo wypoczywania, takiej beztroski, to chyba nie jest do końca coś, co lubimy najbardziej, ale od czasu do czasu, tak jak Karol wspomina, dobrze jest nie robić nic. Cytując Kubusia Puchatka, z takiego nic nie robienia tworzą się najlepsze cosie. Do Karola powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a ja przypominam, że dzisiaj ostatni dzień szkoły, wakacje już majaczą na horyzoncie. Bonnie M, Hurrah, It's a Holiday, teraz w Radio Plus.

Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko pozostało do 11 i coraz bliżej do finału naszego, waszego zielonego zakątka, czyli naszej akcji, która przez cały czerwiec rozgrzewała nasze wyobraźnie, bo te zdjęcia, które podsyłaliście, jeśli chodzi o wasze ogródki, działki, balkony, były fantastyczne i to był tylko wycinek tego, co udało wam się stworzyć, więc mieliśmy tutaj twardy orzech do zgryzienia. No i o 14, po 14 poznamy już zwycięzcę twojego zielonego zakątka. Dowiemy się, do kogo trafi 5000 złotych.

Rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty pozostały do 11 i ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski jest już w studiu i słyszycie się za moment, ale wcześniej wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV, ważna rola kardynała Grzegorza Rysia. Przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chodzi o rannych w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie poszkodowane zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i 2 pacjentki, przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologii.
2: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Chełmońskiego.

0: i wspólnego rozeznawania w służbie Kościołowi. Pierwsza sesja prac konsystorza rozpoczęła się o 10:00 pod hasłem W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię? Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej obrady konsystorza mają charakter poufny.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Świadectwa odebrane, czas zacząć wakacje. Za uczniami oficjalny koniec roku szkolnego. Ulgę odczuwa też wielu rodziców.
2: Cieszymy się, że w końcu wakacje. O, dzieci trochę odpoczną, to musiały wstawać rano do szkoły.
3: No i rodzice nie będą musieli
2: tak,
3: wstawać.
2: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
4: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
5: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
3: Pośpisz troszkę?
5: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
0: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Czyli jak to było w jednej piosence, wakacje znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Hurra, prawda? Bardzo się cieszymy. Z takiego obrotu sprawy. No i piątek jeszcze do tego. Proszę Państwa, teraz Bryan Adams, który umila nam ten dzień. Prawie 4 minuty po 11:00. Dzień dobry, Janek Pasterski.

wspaniała Irena Jarocka. Piątkowy poranek, no jeszcze takie przedpołudnie, bo to 20 minut po godzinie 11. Wakacje nam się oficjalnie rozpoczęły. Koniec roku, pewnie w wielu miejscach już w ogóle na finale. I dzieciaki się cieszą. I pogoda do tego jeszcze jaka, słuchajcie, no po prostu igła. Nawet 40 stopni w niedzielę, także fajnie gdzieś będzie się skryć w cieniu. Przez ostatnie tygodnie pytaliśmy o takie miejsca. Zabawa Twój Zielony Zakątek. Przesyłaliście zdjęcia waszych zielonych enklaw, czyli balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. No i dzisiaj wielki finał po godzinie 14.30. 5 tysięcy złotych trafi do kogoś, znajdzie swojego nowego właściciela. My tutaj teraz cały czas mamy co robić, bo analizujemy wszystkie zdjęcia. No jest tego sporo, wybór jest trudny, ale obradujemy razem z Agą Murawską i mam nadzieję, że coś nam się uda wybrać niebawem, no bo czasu do 14 już coraz mniej.

dzieci, kwiaty, mama sende papa z California Dreaming. No, zwykle mówi się, że Kalifornia taka słoneczna, prawda? Ale dzisiaj Kalifornijczycy to nam mogą pozazdrościć najbliższych dni. Cztery dychy nawet. A mam wrażenie, takie trochę już może przegięcie będzie w najbliższą niedzielę, no ale słońca i tego, że będzie ciepło, na pewno nam nie zabraknie. I taka sytuacja, kiedy no naprawdę upalne dni nas czekają mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, ale w końcu mamy dzisiaj oficjalnie początek wakacji, no to może warto skorzystać gdzieś w jakiś cień, gdzieś nad jakąś wodę. No po prostu cieszmy się tą pogodą, póki możemy. Słuchajcie, po godzinie 12 w przebojowej poczcie, czyli już za chwilę, kiedy w studio pojawi się Marek Sierocki, bo on się już gdzieś tutaj generalnie kręci, za moment spokojnie sobie usiądzie, wtedy razem będziemy wam rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na koncert, taki włoskie wydarzenie w sobotę, 18 lipca. To będzie w Operze Leśnej w Sopocie, a na scenie duet Ricky Epoveri, a także Albano. Z Markiem będziemy tam już od piątku, po to, żeby prawdopodobnie z Albano pogadać raz jeszcze. No, a później będziemy robili również audycję w sobotę, ale już w tę niedzielę, czyli w ten weekend, pojutrze, gościem Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie będzie właśnie Albano, który zgodził się na odległość nagrać dla nas wywiad. Zrobiliśmy jego tłumaczenie, Marek wymyślił pytania. No, myślę, że będzie ciekawiej, że warto tego po prostu posłuchać. A już teraz Elton John i Sacrifice.

Wouldn't it be good? To oczywiście Nick Kershaw. No jest dobrze, jest very, very good, bo to piątek, bo to weekend przed nami, bo początek wakacji, a dosłownie za chwilę, bo już po godzinie 12 przebojowa poczta, Marek Sierocki. No program znacie, lubicie, ale będziemy mieli oczywiście też atrakcje, między innymi podwójne zaproszenia do Sopotu na koncert Ricky Epoveri, a także Albano, a to już 18 lipca.

0: Rys Max, zanim zrozumiesz, a w studiu już jest Marek Sierocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, za chwilę rozpoczynamy naszą przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze pora na wiadomości.
0: Tak jest, a po wiadomościach niespodzianki, między innymi bilety do Sopotu na 18 lipca.

0: Radio Plus.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy osób, to po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Powiemy też, jak sobie radzić z ekstremalnymi upałami. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Rani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
2: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
3: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
2: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
3: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
2: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
1: Z Kaliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu lubelskiego radnego Konrada Wcisło, przyłapanego na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności odpowiedział na nasze pytania. Jak tłumaczy, kwestia wydania karty parkingowej nie jest związana z wykonywaniem funkcji radnego, dlatego szczegółowe informacje nie mogą zostać udostępnione. Temat śledzi Bartek Ważny.
4: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

0: dać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
1: Mówi Piotr Bator, lekarz z Centrum Zdrowia w Opolu. Radzi, by jeśli to możliwe, zostać w domu.
0: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
1: A według synoptyków słupki rtęci mogą pokazać 40 w niedzielę na zachodzie kraju.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Ten wyczekany dzień, piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, oficjalnie początek wakacji. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, jak tam świadectwo? No, z czerwonym paskiem?
1: Tak, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, w którym powinien być, ale liczy się? No chyba tak. Radio Plus.
2: Zaczynamy bardzo tanecznie, wakacyjnie. Umberto Tabi, jego słynny hit Ciao, ciao, ciao, Siciliano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca w Sopocie wielki koncert włoskich przebojów Albano, a także Ricky Epoveri. Albano będzie gościem muzycznego alfabetu w tę niedzielę już o godzinie 15 i będzie mówił polskim głosem Janka Pasterskiego.
2: Tak jest, a ja w Sopocie będę stał na płocie, nie na scenie, dobra, gdzieś tam będziemy w każdym razie. Duża szansa, że z Albaną uda nam się pogadać zupełnie na żywo, dzień wcześniej, w piątek. Obiecał. To trzymamy go za słowo, później też w sobotę będziemy relacjonowali dosłownie na chwilę przed koncertem to, co się tam będzie działo, a no myślę, że sami się przekonacie, bo za chwilę wręczymy komuś kolejne podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie.
1: I co trzeba zrobić?
2: Właśnie napisać nam na SMS-owo pod 691-141-141 jedno takie zdanie uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam znaleźć.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 26 czerwca 1956 roku urodził się Chris Isaak, amerykański muzyk, aktor, kompozytor, wokalista, świetna postać amerykańskiego show biznesu. Muzyk, który wraca takimi brzmieniami do lat 60. ubiegłego wieku, zasłynął dzięki filmowi Davida Lyncha Dzikość serca w roku 1990. David Lynch zachwycił się jego piosenką Wicked Game i uczynił z niej światowy przebój dzięki temu, że została właśnie wykorzystana w filmie Dzikość serca. Dzisiejszy jubilat Chris Isaak i Wicked Game.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Niepokonani Perfekt, autorem słów do tego fantastycznego przeboju Bogdan Olewicz, do którego właśnie się dodzwoniliśmy, a powód bardzo ważny, bowiem w niedzielę Bogdan Olewicz będzie świętował 80. urodziny. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Cię serdecznie. Tę 80. rozpocząłeś 3 tygodnie wcześniej koncertem Autobiografia w Opolu. Jakie są reminiscencje? Jak wspominasz to wielkie wydarzenie na festiwalu w Opolu?
2: Koncert był niezwykle według mnie udany, ponieważ adresatem koncertu byli ludzie zebrani w amfiteatrze, a także ci, którzy obejrzeli sobie to w domowym komforcie na ekranach telewizorów. I to oni decydują o tym, czy to był sukces, czy porażka. Wydaje mi się, że może o sukcesie to przesada, ale koncert był bardzo dobry. Wrócił do starej opolskiej formuły, która ludziom bardzo przypadła do gustu. Artyści stanęli po prostu na czubkach palców, żeby te nowe wykonania utworów pokazać. No i do tego cała fantastyczna oprawa, jaką zaserwowała Telewizja Polska. To naprawdę wielkie wydarzenie, a ja ciągle się unoszę nad ziemią, bo to niezwykle dla mnie nie tylko uhonorowanie, ale także ogromna przyjemność i satysfakcja, ponieważ utwory są wieloletnie. Reakcja ludzi świadczy o tym, że one znalazły sobie gdzieś u nich w serduszku czy w duszy swój kącik i oni do tego czasem wracają, więc nadal są im przydatne. A to oznacza, że cała moja ta robota, ta dłubanina do tych krzyżówek, do muzyki, ona nie poszła na marne.
0: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Gratulujemy tych wielkich przebojów dla wielu naszych wykonawców. No i liczymy na kolejne teksty, które przejdą do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Wszystkiego co najlepsze, mamy nadzieję, że jesteśmy pierwsi.
2: Ależ oczywiście. Bardzo wam dziękuję, naprawdę serdecznie.
0: Całujemy cię mocno, dużo zdrowia.
1: Do usłyszenia.
2: Wszystkim i państwu dzisiaj życzę w tych upałach fenomenalnych jakichś wrażeń, pozytywnych.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był nasz jubilat. Już niebawem dowiemy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na koncert włoskich przebojów w Operze Leśnej. A teraz tak już wakacyjnie, prywatkowo, bo dzisiaj od godziny 20 prywatka z Radiem Plus i tam na pewno pojawi się duet Fantastic, który przypomni nam hit Mama Told Me.

0: To grupa Los Lobos i ich słynna wersja La Bamby, a my już teraz przekonamy się, kto pojedzie do Sopotu, do Opery Leśnej 18 lipca.
1: A dodzwoniliśmy się do Magdaleny. Magdo, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry,
2: witam.
1: Bardzo miło.
2: Kochaj mnie jeszcze bardziej.
1: Magdo, z Łodzi będziesz jechała, tak? Dobrze,
2: tak?
1: Czytałem.
0: No to autostradą. Chwila, moment.
2: Oj, będę jechać pociągiem. O 5 rano jest pociąg do Sopotu. Na 11 już jestem.
1: Czyli potem... Bo napisałaś, że twój mąż jest maszynistą.
2: Tak, tak, akurat jest w Intercity, więc myślę, że pojedziemy razem.
1: No dobra, a w Sopocie oczywiście Albano, do tego też duet Ricky Epoveri. I twoja historia jest taka z młodości, że kiedyś wygrałaś konkurs.
2: Tak, wygrałam konkurs w szkole podstawowej. Pamiętam, że mieliśmy taką akademię, gdzie udawaliśmy Albano i Romina Power. No to było powiedzmy ponad 40 lat temu w granicach, więc Albano miał jeszcze lata świetności, młodości, a my oczywiście udawaliśmy, śpiewając, że znamy język włoski, co oczywiście pewnie piąte przez dziesiąte coś udawaliśmy. I udało się i do tej pory pamiętam właśnie i gdzieś tam zawsze w sercu moim jest i Albano i piosenka oczywiście Felicita, więc no jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję radiu, że
1: bardzo
2: się
1: cieszymy,
2: udało.
1: Życzymy tobie i twojemu mężowi dobrej zabawy 18 lipca w Sopocie. Trzymaj się ciepło.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam całe radio, dziękuję.
1: Dziękujemy. Oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia, bo od przyszłego tygodnia jeszcze będziemy takowe zaproszenia mieli. No i cóż, też czekamy, bo również się tam pojawimy, a to jeszcze przy tej okazji powiemy. Najbliższa niedziela to właśnie rozmowa Albano w muzycznym alfabecie. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza.
0: Dziś urodziny świętuje Teri Nunu, urodziła się 28 czerwca. Nie, 29, przepraszam, 1961 roku. Wokalistka zespołu Berlin to najsłynniejszy hit tej formacji, piosenka Take My Breath Away.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To był zespół Kombi. Kochać cię za późno. Nie jest za późno, a wręcz akurat, żebyśmy zaprosili Państwa na dziś i na jutro na godzinę 20.
1: Aha, to się zgadza. To jest taki fajny czas oczekiwania i można przygotować swoje salony do tego, żeby było tanecznie, było gdzie tańczyć po prostu, bo na pewno nogi same do tańca nas poniosą. To co? Powiemy jeszcze o tym, co od przyszłego tygodnia?
0: Oczywiście. Piątek i sobota, czyli dziś i jutro prywatka od godziny 20 do 24, a od poniedziałku tradycyjnie wakacje startujemy z naszym dwugodzinnym programem o godzinie 20. To przeboje z nutą nostalgii w takich wakacyjnych klimatach. Oczywiście te przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, czyli od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24. Będzie bardzo wakacyjnie i tanecznie, zapewniam Państwa.
1: Najbliższa niedziela natomiast to Twój muzyczny alfabet i wywiad, którego zdążył nam udzielić Albano.
0: Chciałbym powiedzieć nasz muzyczny alfabet, bo głosem lektora jest właśnie głos Janka. Tłumaczenie tego, co powiedział nam Albano, a bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedział. Między innymi o tym, jak wielką szansę w życiu dał mu król włoskiej piosenki Adriano Celentano. Będą wielkie przeboje. No i ciekawostki z życia wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki Albano Carisiego. Kończymy przebojem wielkiej gwiazdy pochodzącej z Walii. To Shakin' Stevens i Give Me Your Heart Tonight na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Ośmiolatek utonął koło Radomia. Jego ojciec był pijany. Seria zgłoszeń o podłożeniu ładunków w małopolskich instytucjach. Ewakuowano m.in. SOR-y. Ponad 150 milionów osób w 35-stopniowym upale. Tak jest dzisiaj w Europie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń ze wczorajszego wieczora bada teraz policja.
2: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
1: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana, jak się dowiadujemy, pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
3: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
1: O czym informowała Katarzyna Snakowska. Uwaga kierowcy! Minister energii poinformował o cenach paliw na początek wakacji. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a za diesla 6,17. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny będą wyższe o odpowiednio 7 i 5 groszy. Ponad 150 milionów osób doświadczy dziś w Europie temperatur powyżej 35 stopni. Głównie będą się z nimi mierzyć mieszkańcy Niemiec i Francji, ale w najbliższych dniach tak ekstremalne upały nawiedzą też Polskę. W niedzielę na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 40. Przy takich temperaturach łatwo o omdlenia. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu lub na ulicy?
4: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do powrotu.

0: decyzję, ponieważ te miejsca z każdym dniem się bardzo szybko wyczerpują. W pierwszej kolejności te obiekty wielogwiazdkowe, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a w drugiej kolejności takie niezależne apartamenty, domki.
1: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w tym roku ceny są podobne do tych w ubiegłym roku.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to w Radio Plus teraz Roxette, It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 13.

Oj tak, dzieci dzisiaj wyjątkowo wesoło wybiegły ze szkoły. Chyba to taki najweselszy dzień, prawda? Bo dwa tygodnie wakacji przed nimi, o studentach to już w ogóle nawet nie wspominam. Co prawda wielu studentów jeszcze sesje egzaminacyjne walczą, ale to już niedługo, to już ostatnie podrygi, no a później laba do września. Plusy dla tych, którzy pracują, żeby nam tak smutno nie było, no luźniej będzie w miastach. Także to dobrze. I więcej miejsc parkingowych, to takie to przed nami 3 miesiące fantastyczne, no i też na pewno jednak każdy z nas jakiś urlopik prędzej czy później będzie miał. Za chwilę także w klimacie wakacji. Beach Boys i Kokomo.

A szybka muzyczna podróż po świecie, Beach Boys i Kokomo, no to będziemy podróżowali, bo oficjalnie wakacje wystartowały, sezon urlopowy też, już mam wrażenie, że dla wielu osób za moment w pełni. No a po godzinie 14:00 wielki finał naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek. Przez ostatnie tygodnie prosiliśmy Was o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, ogrodów lub działek. Cały czas jeszcze się zastanawiamy, trochę się wahamy, ale czasu coraz mniej. Także za moment pewnie oficjalna decyzja, które zdjęcie jest tym najpiękniejszym według nas i do kogoś trafi 5000 zł. Bądźcie z Radiem Plus, bo po 14:30, no właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie tym szczęśliwcem, a i zdjęcie opublikujemy też na Facebooku Radia Plus, tak żeby każdy mógł podziwiać.

0: Radio Plus.
1: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Seria wypadków w Wielkopolsce. Są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o przygotowaniach do zawodów psich zaprzęgów. To jutro koło Nowego Sącza. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
2: 119-letni mężczyzna nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
1: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały cztery osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, zablokowana jest krajowa dwunastka. W Brzeziach między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się dwie ciężarówki i dwa samochody osobowe. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A utrudnienia też na krajowej 25 między Koninem a Kaliszem. W Piątku Małym doszło do kolizji czterech pojazdów, trzech osobówek i ciężarówki. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa będzie zablokowana. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
3: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
1: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
3: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
1: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych akcji uczniowskiej. Ćwiczyli natarcie na brzeg, w tym przerzut żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik.
4: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
1: Mówi major Karol Frankowski. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca polskich żołnierzy oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trening przed pierwszą taką imprezą w tym regionie. Przygotowania do zawodów psich zaprzęgów w Świniarsku koło Nowego Sącza. Zaplanowano je na październik, a już jutro zaplanowano trening. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego z psem.
5: Staramy się pokazać, jak to połączyć.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: To dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 14. Teraz Jennifer Warnes i Bill Medley.

Beverly Craven i Promise Me w Radio Plus. Już prawie 20 minut po 14. Kilka minut dzieli nas jeszcze od momentu, kiedy za chwilę poznamy zwycięzcę naszej zabawy. Twój zielony zakątek. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Dzwonię za moment. Bądźcie z nami.

0: zielony zakątek.
1: Jakże pięknie ptaszki ćwierkają, a to wielki finał naszej zabawy, twój zielony zakątek, i ze mną telefonicznie jest już Henryk. Henryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło teraz uroczyście powiedzieć, że wygrywasz naszą zabawę, wielki finał, i 5000 zł trafia właśnie w twoje ręce.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będzie taki efekt z tego zdjęcia, które wysłałem.
1: No, a trzeba powiedzieć, że ten
2: efekt 15 lat pracy, naszej wspólnej pracy, głównie właściwie z koncepcją, żona miała taką koncepcję, żeby oto tak wyglądało, jak w tej chwili wygląda. No i na dzień dzisiejszy spędzamy tam bardzo, bardzo dużo czasu. To jest ogród działkowy, 20 na 20 metrów. I tam po prostu jest bardzo fajnie w tym świecie roślin.
1: No właśnie, bo tu jest bardzo dużo krzewów, bardzo dużo kwiatów. No to
2: tak, tam piętrowo to wszystko jest.
1: Tak, magiczny widok.
2: Tak jak powiedziałem, 15 lat pracy.
1: No 15 lat pracy, proszę, opłaciło się i teraz podziwiamy wszyscy. Tak. I zapraszamy dosłownie za minut kilka, żeby to podziwiać również na Facebooku Radia Plus. Można podziwiać i warto podziwiać, myślę, Henryku. Bardzo ci dziękuję, bardzo gorąco cię pozdrawiam i twoją żonę.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję, to my dziękujemy. Jest nam bardzo miło, że niespodziewanie, oprócz tego, że mamy dużą przyjemność w tym ogrodzie, to jeszcze będzie jakiś finansowy zaszczyt.
1: No właśnie, na co tylko chcecie, także może też na rozwój dodatkowy ogrodu, to już
2: dokładnie
1: zdecydujecie.
2: Tak.
1: Trzymaj się ciepło, dobrego weekendu.
2: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
1: Dziękuję.

O tak, lato w mieście. Dzisiaj oficjalnie możemy to sobie powiedzieć, chociaż może chciałoby się nawet trochę uciec gdzieś poza miasto w jakiś taki cień. Cały czas emocje. Po zdobyciu głównej nagrody w zabawie Twój Zielony Zakątek przez Henryka, 5000 zł, trafiły do niego, a zdjęcie konkursowe na Facebooku Radia Plus. Do zobaczenia. No tam serdecznie. Zapraszamy.

0: To już prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus.
1: Trzydziestopięciolatek zmarł podczas policyjnej interwencji. Służby badają okoliczności śmierci w Kołobrzegu. Nieprawidłowości w 90% szpitali, szokujące wyniki kontroli NIK-u. Ruszają wakacje, strażacy sprawdzają obozy harcerskie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
2: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
1: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi też pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
3: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
1: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Grożą wizytą w biurach poselskich, a nawet strajkiem. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pojawili się dziś przed jej siedzibą i podkreślali, że nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa. Między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
4: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowane bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
5: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia.
6: Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić przodki.
5: Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
1: Spółka zdaniem związkowców potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby przetrwać kryzys.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrole obozów harcerskich. Podczas nawałnic wszyscy muszą wiedzieć, jak się zachować, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
7: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
1: W całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.

piątek, jakże cudownie to brzmi. I weekend na horyzoncie, minęła 15. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Oj tak, no i na to jest refren ewidentnie na dzisiaj. Początek wakacji, pogoda jak igła, słońce świeci, nawet być może dla niektórych za bardzo. No wiadomo, tak, było zimno, to człowiek ponarzekał, jest za ciepło, to też trochę narzekamy, ale w gruncie rzeczy chyba się cieszymy, że najbliższe dni to faktycznie takie lato w pełni.

Lady Punky z Zamki na Piasku. No, pogoda taka szykuje nam się na weekend, że nic, tylko wybrać się na jakąś plażę, najlepiej w cieniu, ale blisko wody, tam, żeby się można było schłodzić. Słuchajcie, wielkie gratulacje raz jeszcze dla Henryka, który zdobył w wielkim finale naszej zabawy Twój Zielony Zakątek 5000 zł. Finałowe zdjęcie oczywiście do obejrzenia na Facebooku Radia Plus, tam zapraszamy. No, ale to nie koniec. Robimy krótką przerwę teraz weekendową i od poniedziałku znowu się bawimy. W poniedziałek rusza Wimbledon, także przy tej okazji będziemy was pytali już od poniedziałku, jak się ruszacie. Dokładniej będzie to można pokazać, czyli również zrobić zdjęcie, wysłać je nam na radioplus.pl. Zdjęcie z jakiejś waszej aktywności, biegania, jakiegoś sportu, który lubicie. To wcale nie musi być tenis, o którym wspomniałem przy okazji Wimbledonu, ale oczywiście może być. Wyślijcie zdjęcie, napiszcie nam, który sport sprawia wam najwięcej radości. Codziennie będziemy wam rozdawali zestawy do badmintona, a w wielkim finale do zdobycia będzie także rakieta, już taka do tenisa, i lekcja tenisa z naszą radiową koleżanką Kasią Kozimora. Do tego dorzucimy jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

Beatlesi i Love Me Do. Wczoraj był Dzień Beatlesów, ale świętujemy jeszcze dzisiaj. Przedłużyliśmy sobie o piątek. A skoro piątek i sobota, to od 20 do północy prywatka z Radiem Plus. Dzisiaj i jutro Marek Sierocki będzie za sterami swojej konsolety już tej legendarnej, no i legendarne hity pojawią się na naszych domowych parkietach. Będzie z czego wybierać, jeżeli chodzi o przeboje, tego jestem pewny na 100%, a w niedzielę gościem w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego będzie Albano. Także zapraszamy, ciekawa rozmowa, w sumie na chwilę przed koncertem Albana, także duetu Ricky Poveri, który odbędzie się 18 lipca w Sopocie w Operze Leśnej, a na to wydarzenie jeszcze od przyszłego tygodnia będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia.

bardzo dziękuję za nasze piątkowe spotkanie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12, a tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski.

0: Radio Plus.
1: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Za chwilę też Polacy w drodze na wakacje i kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Jest 16. Marcin Bartnik, napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, nie przyznał się do winy. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów, odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Według wstępnych badań w chwili ataku znajdował się pod wpływem narkotyków. Stan 3 poszkodowanych jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta.
2: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
1: Wyjaśniał Wojciech Krajs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Emocje jeszcze nie opadły, dodaje Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
3: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Nuje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
1: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawiły, że na trasach jest spory ruch. Przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w stolicy Małopolski?
4: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurdwanowa.
1: Z Krakowa Michał Henkel, dziękuję za relację, a za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Ekstremalnie sucho w drzewostanach z powodu upałów. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
5: A już w tej chwili ściółka leśna, w większości terenów leśnych spadła wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Około 12 tysięcy pracowników firmy, czyli połowa zatrudnionych, jest w podwyższonej gotowości z powodu zagrożenia pożarami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor zaznacza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
6: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
6: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
8: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
1: Dodawała Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ nie stwierdzili naruszeń związanych z jego inwestycją.

0: Radio Plus.
1: Intruz ze stołecznego metra aresztowany na 3 miesiące. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w stronę Warszawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych. W Kampinoskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz używania ognia. Jest 17. Marcin Bartnik. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
2: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew. Sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją. Tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
3: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
1: Na miejscu jest dźwig, który ma postawić na tory 2 kolejne wagony. Wykonano już prace naprawcze szyn. Szacuje się, że dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana po zderzeniu 5 samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, bo Polacy ruszyli na wakacje na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację nad morzem.
4: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
1: Paweł Lemke, dziękujemy za relację. Są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Nie można rozpalać ognisk, grilla, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do pożaru. Decyzję podjęto w związku z 3. najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
5: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
1: Apelował Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli nie poprawią się warunki pogodowe.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

0: Radio Plus.
1: Ekstremalne upały docierają do Polski, są alerty najwyższego stopnia. Jest umowa na rozbudowę autostrady Warszawa-Łódź do trzech pasów. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana z powodu upałów. Jest 18, Marcin Bartnik. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, między innymi w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
4: Przyjemnie, chłodniej od wody.
2: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który jest oskarżony o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
5: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
6: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
5: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
1: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do trzech, a miejscami nawet do czterech pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą wiązały się ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
7: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
8: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
7: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za te inwestycje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie tylko w Polsce. Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur odwołano rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę. Odtwarza bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły ostateczną klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków. Porażka pod Waterloo zakończyła okres rządów Napoleona. Były cesarz Francuzów został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia.

0: Radio Plus.
1: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na początek pierwsze podsumowania. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów. W kolejnych miastach przybywa kurtyn wodnych. Jest 19. Marcin Bartnik. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
2: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
1: Podsumowała Aliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone, tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego.
3: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
1: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwny konsolidacji jest jednak starosta brzozowski.
4: Uważam, że byłoby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
1: Mówił sam Jacek Adamski. Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Pierwszą sesję otworzył metropolita krakowski. W poniedziałek kardynał Grzegorz Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
5: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, ma nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Tłumaczył ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski z Łodzi oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdy żar leje się z nieba, w miastach leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
6: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
7: Tak, przyjemnie, chłodniej od wody.
8: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
9: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
10: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
7: Zabrało mnie!
1: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu.

0: Radio Plus.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia 8-latka w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. W Gruzji rozbito międzynarodową siatkę hakerów, którzy atakowali m.in. w Polsce. Padł rekord temperatury w Niemczech. Jest 20. Marcin Bartnik. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Powiedziała nam Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu. Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań wyłowiono go z wody. Mimo długotrwałej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Międzynarodowa siatka hakerów rozbita. W Gruzji zatrzymano obywateli Ukrainy i Rosji poszukiwanych przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Śledczy zarzucają im pranie pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Chodzi m.in. o prawie 2,5 miliona złotych w kryptowalutach oraz 900 tysięcy dolarów okupu po cyberataku na polską firmę.
3: Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią prowizją działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych.
1: Wyjaśniał prokurator Krzysztof Kopania. Śledczy szacują, że grupa przetransferowała około 350 milionów dolarów z ataków hakerskich i okupów. Początek wakacji to wzmożony ruch na drogach. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
4: W piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
1: Mówił Paweł Brysie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dobre wieści dla Gdańska. PKP PLK podpisały umowę na budowę czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim za 392 miliony złotych netto. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy do gdańskiego portu, odseparuje ruch towarowy od pasażerskiego i pozwoli pociągom przyspieszyć do 200 km na godzinę. Prace budowlane mają ruszyć w latach 2028-30.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe upały nie tylko w Polsce. W Sarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec – 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie w 2019 roku temperatura sięgnęła 41,2 stopnia. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu dzisiejszych upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Witam w piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Idealna pora, aby rozpocząć prywatkę, tym razem w rytmach Italo Disco. Na początek Danny Keef, Keep on Music, potem Raff Raffioli i oryginalna wersja przeboju Self Control.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami Caroline Miller, czyli Stacey Keach, jej piosenka Heartbreak Hotel, potem Blue System, Magic Symphony i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

To było trio Bad Boys Blue, a przed nami Kylie Minogue, Got to be Something, potem Rick Astley, Together Forever, a także trio Bananarama i Love in the First Degree.

To było trio Bananarama, a teraz już Sandra i Everlasting Love. Potem Milton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Heart. Będzie też kolejny brytyjski duet. Vince Clark i Alison Moyet, czyli Yazoo i Situation.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks zaczynamy w rytmach Italo Disco, Baltimora i Tarzan Boy, a potem Rose i Magic Carillon.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami klasyka tanecznych klimatów Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Barry White, What Am I Gonna Do With You, a także Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

śpiewała Whitney Houston, teraz australijski aktor i wokalista Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli, a wspomagają ją muzycy Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na przeboje ze słonecznej Italii. Na początek Alice, Una Notte Speciale, potem Gianna Nannini i Maski, a także Viola Valentino w piosence Compromise.

Za nami Daniel Santa Cruz Ensemble, a przed nami Pupo, Żelata i Czekolato, Rafaela Cara Pedro, a także duet Claudio Mori, Adriano Celentano i Non Succedera più.

To byli Claudia Mori, Adriano Celentano i Nonsu Cedera Piu, a już za chwilę grupa Joy i Touch by Touch, potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

To był Rick Farini, Welcome to Rimini, a za chwilę George Moroder i Chris Bennett w piosence Loves in You, Loves in Me, potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa Koto w nagraniu Visitors.

To był Giorgio Moroder solo, teraz w duecie z Filipem O'Kejem w piosence Together in Electric Dreams, a potem kanadyjska formacja Transdexy Living on Video.

Za nami Living on Video, a już za chwilę Jugoten i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj, potem Offside, Wiatr od słońca, a także Mafia w piosence Imię deszczu, będzie też grupa Demono, Znów jesteś ze mną.

Za nami zespół Demono, przed nami francuski duet David i Jonathan i Bella Vita. Potem Taco, Putin on the Ritz, Valerie Dor, Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

Formacja Italian Boys z utworem Forever Lovers zakończyła piątkową prywatkę na antenie Radia Plus. Słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka.